0: ditaba ja SABC yo ikemego e sajile tlhakore go thobele FM ka tshembiso maibila
1: Tlhabirwa le mahlako ke a leboga bana ba kgoši magagešo ke itialopo la kgoro